Nastaw się na chillout.

0: autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
0: Majid Jordan, Strangers.
2: Everybody's got a little piece of their heart missing for
0: Friendly Fires.
3: Let's go.
0: Lose All Your Friends. Hugo Tares, Lot.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają. Konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Zaraz wracam.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
4: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dzień dobry, pierwszy tydzień nauki za nami. No mam nadzieję, że było fajnie, bo tych tygodni jeszcze kilka do najbliższych wakacji. A szósty dzień września, jak czytam w naszym ulubionym kalendarzu, jest Światowym Dniem Walki z Prokrastynacją. No nie wiem, w niedzielę to jakoś bez sensu. Zapraszam do 12. Rafał Turowski.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. These days getting hard, telling parts are from impulses. But I made up my mind.

Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
1: Polecam. Cezary Pazura.
6: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
1: Po reklamie.

0: Niedzielny poranek, słuchacie, czyli Z, robimy radio głośniej, jak zawsze o tej porze, bo przybywa z przepisem na dziś Dominika Bieganiska.
1: Pasta Pronto, Pasta Mena, czyli Mateo Zielonki. Przerabiamy te przepisy z tej książki, bo myślę, że warto, tym bardziej, jeżeli ktoś kocha makarony. Rigatoni, ale wodka, ale bez wódki. Czyli taki przepis, który no pewnie znacie, pewnie gdzieś spotkaliście. I tutaj akurat nie jest tak, że on w przepisie podaje, że albo świeży makaron, albo suchy. Idzie w suchy. Więc wystarczy, że kupicie rigatoni, takie dobrej jakości i mamy to. Oprócz tego 30 ml oliwy z oliwek, 2 ząbki czosnku, które musimy rozgnieść, 80 gramów przecieru pomidorowego. I ja bym mu tutaj w te gramatury wierzyła, bo ja robię wszystko na oko, a on tutaj odważa dość ładnie i wydaje mi się, że jednak wszystko ma sens i on to wszystko jednak przygotował milion razy w życiu. Od połówki do jednej łyżeczki płatków chili, czyli jeżeli ktoś nie lubi pikantnego, no to mniej. 250 ml śmietanki kremówki, pół pęczka bazylii, to mniej więcej 15 gramów, ale tylko liście bez łodyg. Parmezan albo pecorino, jak chcecie. Starty do posypania. Oliwa na patelnię, czosnek, smażymy minutę. Zanim dodamy przecier pomidorowy i płatki chili. A, dobra, mieszamy przez minutę, bo się musiałam zastanowić, bo ja też trochę zmieniam szyk gramatyczny w tym przepisie. Mieszamy przez minutę i później dodajemy przecier pomidorowy i płatki chili. Znowu mieszamy i smażymy to wszystko przez jakieś 5-7 minut, tak żeby przecier pomidorowy stał się trochę ciemniejszy. Nawet jak zacznie wam przywierać, nic mu się nie stanie, on ma wydobyć z siebie cały smak. Fajne jest to, że Mateo w tej książce przemyca cały czas właśnie takie trochę ciekawostki. Zmniejszamy ogień, wlewamy śmietankę, mieszamy. On lubi do tego używać trzepaczki do jajek, a wy tak, żebyście sobie poradzili. Liście bazylii znowu mieszamy, sól morska, świeżo mielony czarny pieprz. Odstawiamy na czas gotowania makaronu. No i tak samo, zasada jest prosta. Gotujemy makaron tylko do opcji al dente. Odcedzamy, zachowujemy chochlę wody z gotowania. Dodajemy wszystko do sosu i tak, żeby nam ten sos tak idealnie oblepił ten makaron. Jeżeli chcemy, żeby to było trochę bardziej rozrzedzone, znowu woda z gotowania makaronu. No i na koniec parmezan czy też pecorino. Ja jestem głodna. Smacznego dnia.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Tu Chili Z w niedzielę rano. Jak zawsze o tej porze w niedzielę sprawdzamy nowości na afiszach teatrów. Przede wszystkim obejrzyjcie jutro w telewizji Króla Maciusia I w reżyserii Tadeusza Kabicza. Po prostu obejrzyjcie. W jednej ze swoich ostatnich ról Jan Frycz w roli prezesa Rady Ministrów, dawno niewidziany Marek Konrad w roli doktora, świetny 12-letni Tymon Bitkowski w roli tytułowej. Po prostu obejrzyjcie. Drobna niekonsekwencja autorstwa i w reżyserii Joanny Oparek, premierowo we wtorek w Teatrze Miejskim w Gliwicach, a w Teplay we współczesnym z Moniką Krzywkowską i Mariuszem Jakusem w reżyserii Bogdana Michalika, premiera w czwartek, a w sobotę premiera w Syrenie, wszyscy mówią o Dżemim, Agnieszki Płoszajskiej. W przyszłym tygodniu premiera w Teherze i o niej dwa słowa więcej już za chwilę.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
2: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires. Let's go. Lose All Your Friends.

0: Możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty.

0: Już najbliższy weekend, 29 i 30 sierpnia na warszawskim Jazdowie, 23 urodziny Instytutu Teatralnego. Dyrektorka Instytutu Justyna Czarnota-Misztal jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Justyna, czytam program urodzin i pomyślałem, że mottem tegorocznej imprezy jest słowo dostępność.
1: Dostępność i mobilność konkretnie, ponieważ co roku organizując urodziny Instytutu, staramy się oprócz takiej atmosfery końca lata, końca wakacji, dbać o to, żeby pokazywać jakieś stałe elementy naszego programu, które są ważne, które są jakoś wyjątkowe, i w tym roku takim punktem kulminacyjnym tej imprezy są prezentacje w namiocie cyrkowym spektaklu Max chce psa, który normalnie jeździ po całej Polsce. Ten konkretny tytuł już drugi rok, wyprodukowany przez Teatr KTO i dostosowany do naszego namiotu cyrkowego specjalnie przez Daniela Rabaczewskiego, reżysera.
0: Od niedawna dyrektora Teatru
1: Baj Pomorskie w Toruniu.
0: Tak. Tutaj w materiałach Instytut pisze, że dostępność jest nieodłączną częścią współczesnego teatru.
1: Współcześnie używamy tego określenia. Myślimy o osobach z niepełnosprawnością, o osobach z różnymi potrzebami, ale dla nas też w Instytucie dostępność oznacza bycie w bardzo różnych miejscach w Polsce i dostępność teatru na wyciągnięcie ręki. Akurat namiot cyrkowy, czyli mobilna scena Instytutu Teatralnego, dociera do miejscowości, w których nie ma sceny teatralnej. Chcemy jako Instytut być w różnych miejscach, być kojarzeni z tym, że jesteśmy w całej Polsce, i też promować taką ideę, że gdyby popatrzeć bardzo szeroko na teatr, to nie jest tylko budynek, do którego warto przyjechać, i istotnie jest to ważne, żeby odwiedzać teatry instytucjonalne, ale też żeby zobaczyć, że świetne teatry powstają w małych miejscowościach, w jakichś mikrostodołach, w świetnych domach kultury, w szkołach.
0: Jest zresztą taki program, jeden z wielu Instytutu Teatralnego, Teatr Polska.
1: Dokładnie, i to jest właśnie taki program, który pokazuje wybrane przez komisję świetne spektakle. W tym roku jest to 18 spektakli i jeszcze będą one prezentowane do końca października, więc warto zobaczyć, gdzie spektakle w ramach Teatru Polska odwiedzają domy kultury. www.teatrpolska.pl. Sprawdźcie Państwo, tam jest taka ścieżka dla widzów, żeby sobie zobaczyli.
0: Wracając do urodzin, przypomnę, 29 i 30 sierpnia będzie miasteczko cyrkowe. Artyści pokażą i dorosłym, i dzieciom, na czym polega ich praca. Ja myślę sobie, że to jest świetny pomysł, żeby przypomnieć, że cyrk to jest też teatr.
1: Tak, absolutnie. Cyrk ma taką wyjątkową moc tworzenia takiego ciekawego kontaktu z widownią, bo z jednej strony to jest bardzo taka wysublimowana sztuka, wymagająca takiego żmudnego treningu, pracy, a z drugiej strony, kiedy my podziwiamy to z widowni, to naprawdę jesteśmy tacy: wow, jak on to zrobił, że to niby jest takie łatwe i proste. Zresztą w Max chce psa też są takie fragmenty, od których widzę, że dzieciaki po prostu mają opuszczone szczęki i śledzą z zapartym tchem ten teatr. No, nam wyjątkowo zależy na tym, żeby naprawdę pokazywać taki teatr, który jest zostający w pamięci. Myślę, że ten spektakl i to, co prezentujemy, jest też wysoko artystyczną produkcją, ale też korzystamy z tego, że przy okazji rozstawiania namiotu cyrkowego, miasteczka cyrkowego, buduje się pewnego rodzaju magia i atmosfera. Teatr może stać się po prostu całościowym doświadczeniem. Zawsze dbamy o to, żeby ten dzień, tak jak wspominałam, był nie tylko o teatrze, ale też o tym, o obecności. O tym, że jesteśmy razem, o tym, że jesteśmy ze sobą blisko, o tym, że możemy pogadać, pobawić się i wykorzystać spotkanie teatralne jako spotkanie nas ze sobą. No i przede wszystkim spotkanie Państwa z Instytutem Teatralnym w Instytucie Teatralnym. Jeśli jeszcze nie znacie naszego miejsca, to bardzo zapraszamy do tego. Jesteśmy w takiej naprawdę wyjątkowej, pięknej okolicy, także jak ktoś już wybiera się na urodziny, to warto naprawdę zostać z nami na Jazdowie cały dzień.
0: Urodziny 29 i 30 sierpnia dla dorosłych i dla dzieci, 23 urodziny Instytutu. Ten właśnie weekend. Justyna Czarnota-Misztal, dyrektorka Instytutu, była moim gościem z zaproszeniem na tę imprezę. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję również.
2: Chili Z. Nastaw się na Chili.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: W Chili Z Kraków i propozycja właściwie na teraz, bo Fundacja Muzeum Herstorii Sztuki oraz Muzeum Etnograficzne zapraszają na slow artowe oprowadzanie po wystawie Batikara Fantastyczna Józefa Kogut. Początek o 11, więc się pospieszcie, a szczegóły za moment.
0: Weekend w

0: Jak pewnie wiecie, Slow Life to nasze drugie imię, no więc zapraszam już dziś, praktycznie już za chwilę, do Muzeum Etnograficznego w Krakowie, do domu Esterki na wystawę Batikara Fantastyczna Józefa Kogut. No i zamiast szybko przechodzić przez kolejne prace, uczestnicy zatrzymają się przy wybranych dziełach i dadzą sobie czas na ich uważne oglądanie, studiowanie. Będą się przyglądać temu, co widzą, ale także temu, co się dzieje z nimi, kiedy patrzą trochę dłużej. Ta wystawa prezentująca batiki i rysunki artystki wydaje się być idealnym miejscem do takiego niespiesznego spotkania ze sztuką. Jej prace, prace Józefy Kogut, tworzą taki niezwykły, pełen kolorów, pełen szczegółów świat, który można oglądać na wiele sposobów, przeglądać się na przykład pojedynczym elementom, szukać powtarzających się motywów, podążać za liniami, za plamami koloru, ale też pozwolić, żeby te obrazy uruchamiały naszą własną wyobraźnię. Zwiedzanie poprowadzi Agata Kokoryn i bardzo nam się ten projekt podoba. Przypomnę, dziś już za moment, bo o 11 w Krakowie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Promocja
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki elektroswing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

Czas teraz na podróż z Chili Z. Dziś zabieramy Was do Magórskiego Parku Narodowego, w którym można spotkać i rysia, i żbika, ale bardziej prawdopodobne, że sarnę czy jelenia. Podczas wycieczki na terenie parku oraz w jego najbliższej okolicy odwiedzamy m.in. liczne cerkwie, na przykład taką w Kotani z 1782 roku, czy też w Skwirtnem z 1837. W okolicy także liczne piękne kapliczki, przydrożne figury, czy też pozostałości grodziska z X wieku, w Brzozowej. Przez wspomniany Magórski Park Narodowy wiedzie aż 17 szlaków turystycznych, w które wlicza się 16-kilometrowa trasa konna, zaczynająca się w Nieznajowej i prowadząca do Olchowca. Istniejący na dzisiaj szlak konny jest fragmentem takiego transbeskidzkiego szlaku konnego, który wiedzie z Brennej do Wołosatego, no i tylko wyglądać, kiedy w całości będzie można zeń skorzystać. A więcej informacji o tym mniej znanym parku narodowym znajdziecie jak zawsze na chiliz.pl. Chiliz.

0: Rafał Turowski, dziękuję za dziś. Wesołego popołudnia życzę i polecam się waszej uwadze także jutro o 13.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Po reklamie.

revenu. T'as de ce bel ichme waouh. Gdzie ten cały sprok, ten co byłeś wiał.

Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da?

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki

0: emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

0: RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/ nie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam, Rafał Turowski.
1: Na chillaucie. Od poniedziałku do czwartku, od 13:00, tylko w Chillz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
1: Po reklamie.

Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie.

0: Cheese Z. Pogoda.
1: Końcówka weekendu, jeszcze chłodna, ale razem z początkiem nowego tygodnia obiecuję, będzie robić się coraz cieplej. Taki pik w górę to jest środa i czwartek. A dzisiaj niebezpieczny wiatr, który sprawia, że odczuwalna temperatura może być dużo niższa niż ta, którą realnie pokazują termometry. Nawet spodziewane są porywy do 90 km na godzinę. W tej chwili w Warszawie stopni 16, na południu 17, 18, 14 na północy kraju.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dzisiaj 6 dzień września i obchodzimy Dzień Walki z Prokrastynacją. Święto nietypowe, ale przypomina o tym gigantycznym problemie odkładania spraw na później. No cóż, dotyczy to nawet 25% społeczeństwa. Wśród młodych ludzi odsetek bywa nawet wyższy. No i każdemu z nas zdarzyło się zgrzeszyć w ten sposób. Pytanie, co z tych małych i dużych grzechów w długoterminowej perspektywie może wynikać. Więc dzisiaj będzie dużo spokoju.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: No proszę bardzo, Lola Young i Dealer. Właśnie tak zaczynamy w naszą pierwszą wspólną godzinę, minuta po 14 w Chili Z.

Ten bit działa trochę jak zastrzyk energii, a taki zastrzyk energii, zwłaszcza dzisiaj, kiedy pogoda jest tak zmienna, jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebny. Podobnie jak niezwykłe bohaterki, jedną z nich jest Syrenka Warszawska. Jej wizerunek na dobrą sprawę zmieniał się przez stulecia. I trzeba zaznaczyć, że te najstarsze przedstawienia nie przypominają dzisiejszej pięknej kobiety z rybim ogonem. Bywają hybrydyczne, ba, nawet więcej, bywają potworne. Dopiero z czasem Syrenka zaczęła przybierać taką kobiecą postać, a szczególnie ciekawa jest ta autorstwa Ludwiki Nitrzchowej, stojąca nad Wisłą. Modelką do tej rzeźby była Krystyna Krachelska, poetka, harcerka, żołnierka, zresztą autorka Hej chłopcy, bagnet na broń. Zginęła w pierwszych dniach powstania, no i to sprawiło, że już po wojnie rzeźba zaczęła nabierać dodatkowego znaczenia. No i tak Syrenka jako obrończyni Warszawy łączy się z biografią kobiety, która rzeczywiście walczyła o miasto, ale to jest jeden tego rodzaju twist. Jest też inny, bo ponad 7 dekad temu Picasso zostawił w Warszawie ślad, który stał się miejską legendą. Narysował Syrenkę na ścianie jednego z mieszkań na kole. No i po latach ta historia wraca i inspiruje twórców filmu Syrenka Picassa. W rolach głównych Magdalena Koleśnik i Andrzej Seweryn. A historię niezwykłego rysunku poznamy na ekranie już tej jesieni. A festiwal będzie pokazywany w ramach 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A film trafi do kin w całej Polsce 23 października. It is what it is. Krótko i na temat, przede wszystkim muzycznie, czyli Blood Orange. Właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

0: moi drodzy, ta syrenka Picassa mocno mnie zainspirowała do właśnie odkrywania takiego miejskiego folkloru, ale nie tylko, lekko magicznego. No bo gdyby za szumem drzew, za dźwiękiem starej podłogi, za tym dźwiękiem, który wydaje wiatr, kryło się coś, czego lepiej nie nazywać po imieniu. Strzegi, zmory, rusałki, południce, wilkołaki, czarownice, diabły i dusze pokutujące. W słowiańskim świecie ta granica między żywymi a umarłymi nigdy nie była tak wyraźna, jak chcielibyśmy w to wierzyć. W lesie można było spotykać różne zjawy, w wodzie rusałkę, w nocnym bezruchu zmorę. No a człowiek, który zbyt długo patrzył w ciemność, mógł łatwo odczuć, że ciemność patrzy na niego. Dlatego polecam wam książkę Idealną na jesień, książkę W kręgu upiorów i wilkołaków Bogdana Baranowskiego. Podróż absolutnie fascynującą, podróż w głąb dawnego świata wierzeń, lęków i wyobrażeń. Autor zajrzy tam, gdzie rozsądek ustępuje miejsca magii. Do opowieści o demonach, o czarach, o śmierci, o istotach, które przez stulecia zamieszkiwały polskie wsie, lasy, pola, mokradła. Absolutnie intrygująca lektura, polecam ją wam gorąco. Myślę, że to jest taki doskonały wstęp przed Halloweenem. Nie ukrywam, że to jest zawsze mój ulubiony okres w roku, więc ja przygotowania już zaczęłam wraz z pierwszym, chłodniejszym dniem.
1: Chillset. Nastaw się
2: na chillout. Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Co dzieje się w Bangkoku? Zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
10: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Po reklamie.

bardzo podoba mi się Harry Styles właśnie w takiej wersji, tak wiecie, lekko liryczne, romantyczne. Jest w tej nowej kreacji coś bardzo, ale to bardzo interesującego. Równie interesuje mocno nas bieganie. Zastosowałam jakiś dziwny szyk przestawny, no ale jak patrzę na tras maratonów z wczoraj, z dzisiaj, to na początku Warsaw Praski Night Half Marathon. Zauważcie, że te nazwy są zawsze anglojęzyczne. No i bieg na szóstkę, który dzisiaj odbywał się w 6 polskich miastach, ale to nie tylko te biegi, to maratony, to półmaratony w Szczawnicy, w Tarnowie, w Pile, no i tak mogłabym wymieniać. No i ten fenomen biegania jest w tej chwili już niezaprzeczalny, a jeżeli jest fenomen, no to czas na odpowiednią dokumentację książkową. Wojciech Machnik napisał książkę Przebiegnę maraton w każdym kraju świata, czyli 66 maratonów w 66 krajach, i to jest odpowiedź, jeżeli uważacie, że nie macie czasu na przygodę z bieganiem i w ogóle na poruszanie się, że to jest za dużo. Bo Wojciech Machnik rzucił pracę w korporacji i ustanowił nowy rekord świata w bieganiu. Dlatego podoba mi się ta książka, że przekonuje nas, że na takie wielkie życiowe zmiany nigdy nie jest za późno. Machnik skończył tych 66 maratonów w ciągu jednego roku. No i udowodnił, że z odpowiednią dozą determinacji można zrealizować absolutnie każde cele. Ciekawy przykład, na pewno dający do myślenia. 777 Łukasza Urbaniaka to z kolei opowieść o pokonywaniu 7 maratonów w 7 dni i to na 7 kontynentach. Autor opowiada, jak dokonał tego ekstremalnego sportowego wyczynu. Biegać i zwiedzać to z kolei kolejna propozycja, czyli trasy biegowe. 50 niesamowitych miejsc w 28 krajach. Czyli taki szybki przewodnik, rozbiegany przewodnik po tych najciekawszych miejscach, więc połączenie przyjemnego z pożytecznym. A to już The Wave i Jungle. Właśnie taka jest ta niedziela w Chili Z.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2. O 18.15 w TVP2.
5: Czas na nowy

0: Cilizet. Pogoda.
1: Oj, ten jesień nie traktuje nas wcale łagodnie. Dzisiaj niedziela spod znaku burz i spadków temperatury. 17 stopni pokazują w tej chwili.

0: stołeczne termometry, ale wiatr sprawia, że ta odczuwalna temperatura jest dużo, dużo niższa. Co jeszcze? Na południu kraju podobnie, czyli mnóstwo pogodowych zawirowań i słońce walczy o władzę nad Katowicami i Krakowem razem z chmurami, a temperaturowo widzimy tam 15 stopni. Na północy kraju stopni 13, ale wiatr sprawia, że ta temperatura jest niższa.
1: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
0: Cesarz kina, malarski Szekspir, Beethoven reżyserów filmowych. To są tylko niektóre określenia, jakimi komplementowany był Akira Kurosawa. Niekwestionowany mistrz kina. Jego fenomen jest absolutnie niezwykły, ponieważ trudno znaleźć drugiego takiego twórcę, który tak inspirował i europejski arthouse, i amerykańskie kino rozrywkowe. Ja mam gęsią skórkę, a dzisiaj rozmawiamy o fenomenie tego reżysera, ponieważ obchodzimy rocznicę jego śmierci. Moc inspiracji, która cały czas jest nieśmiertelna.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
0: I can only whisper, Charlotte Wilson. No tak, to można zaczynać godzinę.

0: clouds, it's right there. Just hold on to happier times.
1: No i proszę, ja jej wierzę. Happier times ahead. Tak gramy dla Was na antenie Chili Z. Szklanka zawsze do połowy pełna. Dzisiaj 6 dzień września i ta data zachęciła mnie do pewnej refleksji. Dzisiaj jest rocznica dla mnie jako miłośniczki kina bardzo, ale bardzo ważna i tą miłością do kina chciałabym Was sukcesywnie zarażać, ale wiecie, taką miłością do klasyki, do tych filmów, od których zaczęła się historia współczesnego kina. No i był taki jeden twórca, który właśnie zmarł 28 lat temu, Akira Kurosawa, bo o nim mowa. No, nie bez powodu historia kina tak się nad nim rozpływa, tak nisko chyli czoła przed tym, co dla historii kina zrobił, no bo do fascynacji Kurosawą przyznawali się najwięksi. Bertolucci, Polański, Fellini, Herzog, Kubrick, Steven Spielberg. Można by wymieniać. Jego obrazy stały się gigantycznym źródłem inspiracji dla kina rozrywkowego. Jest mnóstwo remake'ów, parafraz, przetworzeń. Siedmiu Samurajów zostało z gigantycznym sukcesem zaadaptowane na hollywoodzki western z Siedmiu Wspaniałych. Tak. Ukryta Forteca stanowiła jedną z głównych inspiracji dla Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa, a Straż Przyboczna z lat 60. doczekała się aż dwóch słynnych remake'ów. Pierwszy to legendarny spaghetti western, czyli Za garść dolarów Sergio Leone, a drugi to Ostatni Sprawiedliwi z Bruce'em Willisem. Wpływ Kurosawy jest cały czas równie mocny. John Woo też korzysta z jego dzieł. Quentin Tarantino również. Ja chylę, tak jak powiedziałam, czoła, jeżeli zastanawiacie się nad tym, żeby zgromadzić taką własną filmową bibliotekę, takie filmy, które warto oglądać, do których warto wracać, to moim zdaniem dzieła Kurosawy powinny otwierać listę takiego filmowego must have. A moda na Kurosawę? No, moi drodzy, ona nie wraca. Ta moda nigdy nie przeminęła. Tu Iki Hoverphonic, tak właśnie gramy dla Was w Chili Z.

Reset. Nastaw się na chillout.

0: proszę, pełne muzyczne zanurzenie, czyli Swimmers na antenie, czyli Z. A co jeszcze? Świat kina, w końcu to jest program odbicia kultury. Rozmawialiśmy dziś o Akirze Kurosawie. Ten reżyser, obchodzimy dzisiaj rocznicę jego śmierci, wypadał na dokładnie 6 września. Tym, co go wyróżnia, jest to, że nie wyreżyserował jednego arcydzieła, nie wyreżyserował dwóch, ale zrobił 8 arcydzieł. To powiedziała nie ja, a Francis Ford Coppola. Martin Scorsese z kolei dodawał, że wpływ Kurosawy na filmowców z całego świata jest tak głęboki, że nieporównywalny. To jest w ogóle temat bezdyskusyjny. Właśnie dzięki zaangażowaniu Spielberga, który przekonał studio Warner Bros. Do wykupienia międzynarodowych praw, Kurosawa skończył swój chyba najbardziej intymny film, Sny. To jest film, który usiłuje przenieść do kina senne marzenia i senne koszmary reżysera. Coś totalnie olśniewającego, surrealistycznego, ale też bardzo enigmatycznego, bardzo hermetycznego, bardzo zamkniętego. Choć Kurosawa pracował nad kolejnymi projektami, napisał zresztą scenariusz Ameagaru. Ten film powstał w 2001 roku, zrobił go asystent Takashi Koizumi, ale z powodu pogarszającego się stanu zdrowia Kurosawa nie miał już możliwości, aby ten film realizować. No i zmarł na zawał. Odszedł właśnie 6 września 1998 roku w wieku 88 lat. I tak jak wcześniej powiedziałam, gdy oglądamy współczesny dorobek wielu reżyserów, mam wrażenie, że Kurosawa jest cały czas obecny w kinie. Między kadrami jest obecny w języku opowiadania, jest obecny w montażu, jest obecny w pomysłach realizacyjnych. Ja dzisiaj na pewno spędzę wieczór z jego kinem. Do tego samego będę Was zachęcać.
1: Staw się na Chill Out. Autopromocja. W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
2: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires. Let's go. Lose all your friends.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Mon.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
11: Jagodzianka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
13: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
14: Zaraz wracam.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Empire of the Sun, Lindsay Buckingham i Somebody's Sun na antenie, czyli Z. Czerwony dywan, błyski flesz, Wenecja i wielkie kino, ale dzisiaj wieczorem podczas gali to nie gwiazda Hollywood skupi na sobie całą uwagę, bo nagrodę World of Inspiration odbiera Marina Abramović. Ta informacja to jest zawsze dla mnie pretekst, żeby zapytać, jak to się stało, że sztuka performansu, która jeszcze kilka lat temu była uważana za radykalny margines, a od dzisiaj triumfuje w instytucjach świata sztuki. Kiedy cofniemy się do lat 70., no to wtedy Abramović dorastała w powojennym Belgradzie pod okiem bardzo surowej matki. No i ta dyscyplina daje jej gigantyczną odporność psychiczną i fizyczną. W swoich wczesnych pracach testuje granice ludzkiego ciała, kładzie się na płonącym pentagramie, tam traci przytomność, potem oddaje się w ręce publiczności, kładąc na stole obok siebie różaniec, bicz, a nawet naładowany pistolet. Była wtedy niszową, radykalną artystkę, na sztukę efemeryczną, taką, której nie da się sprzedać, powiesić na ścianie, traktowano, jak wiecie, taki totalny underground. No ale przyszedł przełom, czyli burzliwy, trwający kilkanaście lat związek i sojusz z niemieckim artystą, twórcą o imieniu Ulay. No i ich rozstanie na zawsze zapisało się w historii, bo w 1988 roku przeszli z dwóch przeciwnych stron mur chiński, pokonując tysiące kilometrów, aby spotkać się na środku, przytulić po raz ostatni i pożegnać. Wielki instytucjonalny triumf sztuki performance to jest XXI wiek i najlepiej, i znów kłaniam się nisko dokumentalistom, bo opowiadał o tym właśnie kino dokumentalne. Jeżeli chcecie zrozumieć fenomen Marina Abramović, zobaczcie koniecznie film Marina Abramović, artystka obecna, w reżyserii Matthew Akersa i Jeffa Dupre. A on to jest rejestracja gigantycznej retrospektywy w nowojorskiej MoMA, gdzie przez 3 miesiące po 7 godzin dziennie Marina Abramović siedziała bez ruchu na krześle, patrząc w oczy każdemu, kto usiadł naprzeciwko niej. Ten performance zagrał m.in. w serialu Seks w Wielkim Mieście i to też pokazuje, z jakim twistem Marina Abramović potrafi traktować sztukę performance.

A jak to nam życie pisał beznamiętnie na antenie Chili Z. A my wracamy do historii Mariny Abramowicz, która dzisiaj odbiera nagrodę w Wenecji. Zachęcałam was do tego, aby rzucić okiem na film Mariny Abramowicz, artystka obecna, ale też, żeby sięgnąć do książki Mariny Abramowicz, Pokonać mur wspomnienia. Absolutnie niezwykła lektura. Jeżeli czasami zadajecie sobie sami pytanie, skąd bierze się odwaga, to myślę, że tam znajdziecie niejedną tezę, która może być początkiem odpowiedzi właśnie na tak postawione pytanie. Dzisiaj Marina Abramowicz ze świata bardzo hermetycznej sztuki weszła na salony, współpracuje z Lady Gagą, z JMZ, dzisiaj odbiera nagrodę. Ach, a więcej o samej gali, wieczornej licytacji, na niej można wygrać prywatny lunch z artystką, to jest temat, do którego będziemy jeszcze wracać, więc tym bardziej warto z nami zostać, oczywiście w Chili Z.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie.

0: 5% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Parasole, tak, one mogą okazać się absolutnie niezbędne w najbliższych dniach. Niestety, moi drodzy, pogoda nas nie rozpieszcza i fronty burzowe cały czas straszą. Swoje alerty wydają nie tylko synoptycy, ale też my powinniśmy wziąć je w tym sezonie wyjątkowo poważnie. W tej chwili temperaturowo, w Warszawie 16 stopni, na północy kraju 15, na południu 17-18, odczuwalna temperatura jest niższa.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: To jest weekend, a co gdyby tak robić tylko to, na co tak naprawdę mam ochotę? Gdyby czas nie przeciągnął

0: Ciekał nam przez palce, żeby spędzić go pożytecznie i miło, żeby skupić się na tym, co nas skutecznie nakarmi, zainspiruje na cały nadchodzący tydzień. No przyznajcie, to brzmi więcej niż idealnie. Czy jest możliwe do spełnienia? Tego nie wiem, ale wiem jedno, możemy przynajmniej spróbować i do tego będę Was zapraszać i gorąco zachęcać. To jest właśnie Chili Z.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
0: A muzycznie na początek Gracie Abrams, Marcus Mumford. What if it's right? Retoryczne pytanie na wspólne otwarcie kolejnej godziny. No, takie rzeczy nie ukrywam, bardzo, ale to bardzo lubimy w Chili Z.

Baby Rose na antenie, czyli Z, a ja wracam do Was z bardzo dobrą informacją, zapraszając na premierę w zasadzie filmu, o którym na pewno słyszeliście, który całkiem możliwe, że już nieraz widzieliście, ale takiego filmu, który absolutnie nie traci na aktualności. Mowa o absolwencie, który wraca na ekrany kin studyjnych. Swoją drugą premierę miał w piątek w odrestaurowanej wersji 4K. No i to jest repertuar, który cały czas wciąga. Nichols dostał Oscara za reżyserię, film miał 7 nominacji, zarobił ponad 100 milionów dolarów, utrzymywał się w kinach kilkanaście miesięcy i była to najbardziej dochodowa premiera tamtych czasów. Przetrwał w popkulturze. Starsza kobieta, młodszy chłopak i pończocha. To jest to, co popkultura zapamiętała, ale na dobrą sprawę nie tylko, bo najciekawsze jest to, że Anne Bancroft miała 35 lat, grając rolę, Hoffman miał 29, więc dzieliło ich plus minus 6 lat i to jeszcze niecałe. Caitlin Ross grała 19-latkę, mając 27, więc cała ta przepaść, na której zbudowany jest skandal, no to są efekty specjalne, moi drodzy. To jest właśnie magia kina, to jest magia obrazu, efekt oświetlenia, make-upu i sposobu, w jaki Bancroft się porusza. Po 60 latach postać Benjamina cały czas jest uniwersalna. No a bądźmy szczerzy, to jego zagubienie dzisiaj, tutaj i teraz jest jeszcze bardziej aktualne niż wtedy. Był ikoną zagubionego pokolenia, który szuka swojego miejsca na świecie i który cały czas tego miejsca nie może znaleźć, niezależnie od tego, jaki rok mamy w kalendarzu. Bardzo ciekawa jest to prawidłowość. Absolwent wraca do kin. Jeżeli chcecie sobie go przypomnieć lub kogoś zarazić pasją do kina, gorąco polecam. Banks i Drowning. To jest Niedziela z Chili Z.

0: godziny Leny Krawic i Hany. A u mnie hotel Warszawa, to tam was zabieram, a powód jest jeden, jest nim sztuka współczesna. A piąta edycja niezwykłego wydarzenia, czyli Hotel Warszawa Art Fair. A w każdym pokoju kryje się inna niespodzianka. Rekordowa liczba galerii z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych na 3 dni porzucają tą ideę białego kubika, białego pokoju. I na ścianach spotykają się nazwiska z różnych pokoleń i to jest chyba najbardziej fascynujące. Od klasyka awangardy, czyli Wojciecha Van Gogha i legendy polskiej fotografii, czyli Tadeusza Rolkę, przez Joannę Rejkowską, Dianę Lelonek, Natalię Załuską, Weronikę Gęsicką. No, targom jak co roku towarzyszy bardzo bogaty program, są rozmowy z artystami, kuratorami, oprowadzania, więc będzie się działo. Ja gorąco polecam, jeżeli zastanawiacie się, jaką historię opowiada dzisiaj sztuka współczesna, to wydarzenie na pewno przyniesie odpowiedź i rozwieje wszystkie wasze wątpliwości.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Na Chill Outcie w Chili Z.
3: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na Chill Outcie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
8: Pan Rembiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Po reklamie.

Sunrise na antenie Chili Z. Mam dla was wiadomość, która może wiele rzeczy zmieni w waszym postrzeganiu tego, co wam się podoba, no bo okazuje się, że nasz gust muzyczny nie jest wyłącznie nasz. My bardzo lubimy myśleć, że muzyka to jest taka niezwykle osobista rzecz w naszym życiu, ale po prostu słyszymy, co jest dobre, no a ktoś inny najwyraźniej nie słyszy. Tymczasem coraz więcej badań podpowiada coś zupełnie innego, że to nie tylko jest kwestia słyszenia muzyki czy słuchania muzyki, ale uczenia się jej. Od dzieciństwa, od małego my oswajamy się z konkretnymi rytmami, harmoniami, skalami. Słuchamy to, czego słuchają rodzice, znajomi, środowisko. No i działa tutaj bardzo prosty mechanizm, to znaczy im częściej mózg spotyka jakiś muzyczny wzór, tym łatwiej go rozpoznaje. I tym większa oczywiście szansa, że zacznie go lubić. Badacze dotarli do pewnej społeczności żyjącej w boliwijskiej Amazonii, słabo w ogóle wystawionej na kontakt z zachodnią muzyką, no i puszczali jej członkom m.in. dźwięki, które my nazwalibyśmy harmonijnymi i takie, które dla zachodniego ucha brzmią jak dysonans. No i oni słyszeli różnice, tyle że nie widzieli żadnego powodu, żeby jedne uznać za ładniejsze od drugich. Być może więc nie istnieje coś takiego jak naturalnie piękny, harmonijny akord. Części tego piękna nauczyła nas kultura. Ale jest też jeszcze coś, bo gdy słuchamy piosenki, cały mózg bawi się w jasnowidza, czyli pyta nas i odpowiada, co będzie dalej. Kiedy wejdzie refren, gdzie spadnie beat, jak rozwiąże się melodia. Jeżeli wszystko przewidzi, to nuda, ale jeżeli nie przewidzi, to chaos. Przyjemność pojawia się gdzieś pomiędzy, bo muzyka daje nam to, czego się spodziewamy, ale od czasu do czasu robi nam niespodziankę, więc wilk syty i owca cała. Dlatego czasem warto wrócić do płyty, której po pierwszym przesłuchaniu nie znosiliśmy, bo gust to nie tatuaż. Można go trenować, poszerzać, kompilować, a może więc pytanie, jakiej muzyki słuchasz, mówi o nas mniej niż pytanie, jakiej muzyki jeszcze nie nauczyłeś się słuchać. No i z tą myślą posłuchajmy czegoś, czego być może nasz mózg jeszcze się nie spodziewa.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami.

0: używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
4: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: A w pogodzie możliwy jest dzisiaj prawie każdy pogodowy scenariusz. Słońce pojawia się i znika, walczy o władzę nad miastami z chmurami. Na słupku rtęci niby całkiem przyjemnie, 16 w Warszawie, 17-18 w Katowicach i Krakowie, na północy kraju 15. No ale problem w tym, że ta odczuwalna temperatura jest dużo, dużo niższa. Ciśnienie na huśtawce, biometr nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. Popołudniowa kawa może być na wagę złota.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Już niejednokrotnie powtarzaliśmy, że jeżeli CZ miałoby być jakąś porą roku, to zdecydowanie tutaj wygrywa jesień, a jesień to wiadomo, rytuały. Czyli miękkie swetry, seriale oglądane pod kocem, książki. Ale ja będę zachęcać do tego, żeby jednak wybrać się do muzeum, wyjść z domu, tym bardziej, że i instytucje, i galerie przygotowały wystawy, które są nie tylko opowieścią o designie, o technologii, ale też o nas.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: No, gwarantuję to, jak nic innego zmienia nasz sposób patrzenia na świat. Growing Up i Elsa

No i muzyka w sam raz do zasłuchania. Mam takie wrażenie, że to chyba powinna być wizytówka na antenie, czyli Z, nasza wizytówka. Cały czas powtarzamy, że naszym kulturalnym rekomendacjom możecie zaufać. No ale dobrze, co innego powtarzać, a co innego mówić, sprawdzam. Mam propozycję, trochę ryzykowną, no bo kiedy wieczorem pojawi się pytanie, co oglądamy, może spróbujcie odpowiedzieć krótko: nic. Żadnego kolejnego odcinka, żadnych kolejnych 40 minut. Może warto zamienić streaming na galerię. Zwłaszcza, że zapowiada się naprawdę świetny sezon. W Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest Edward Dwornik. Można rzucić okiem na jego sportowców, robotników, trochę inaczej niż na klasykę polskiego malarstwa. Bo Edward Dwornik w zasadzie był reporterem, tylko zamiast aparatu miał pędzel. Podglądał ludzi pracy na ulicy podczas odpoczynku. Patrzył na Polskę lat 70. i 80. No i nagle okazuje się, że te obrazy wcale nie opowiadają wyłącznie o PRL-u, ale o nas, o tłumie, o relacjach, o pracy, o aspiracjach. I to jest coś, przy czym polecam Wam gorąco się zatrzymać. Od 11 września w Warszawskim Muzeum Narodowym będzie z kolei Adolf Menzel. Ponad 200 rycin, 45 rysunków. Człowiek z XIX wieku, który patrzył na rzeczywistość znów z dokładnością współczesnego fotografa ulicznego. A jeżeli macie ochotę na wycieczkę do Krakowa, to Kraków i Picasso, ale nie ten Picasso, którego znamy z reprodukcji, Picasso robiący ceramikę. Jego prace zostaną zestawione z polską ceramiką z lat 50. i 60. No i nagle zwykły talerz zacznie opowiadać historię o tym, jak wielka sztuka przenika do codzienności. Platforma może podpowiada nam, co obejrzeć dalej, algorytm sugeruje, co powinno się nam podobać, a sztuka ma przewagę, bo pokazuje coś, czego sami nigdy nie wybralibyśmy z menu. Do tych poszukiwań bardzo Was zachęcam. Excellent.

0: Nick Hakim i Vertigo na antenie Chili Z. A ja mam dla Was plan na jeden z wrześniowych weekendów i uprzedzam, nie trzeba znać się na sztuce. 18 września zaczyna się Warsaw Gallery Weekend i to są 3 dni, gdy Warszawa zmienia zasady gry. Zamiast iść do jednego muzeum, można po prostu wyruszyć przed siebie, od galerii do galerii, od wystawy do wystawy. Galerie sztuki współczesnej mają czasem taki, mam wrażenie, kłopot wizerunkowy, no bo białe ściany, poważne miny i nieprzyjemne podejrzenie, że wszyscy dookoła rozumieją, co artysta miał na myśli, tylko my nie dostaliśmy instrukcji. A Warsaw Gallery Weekend przypomina, że instrukcji nie trzeba. Możecie wejść do Fundacji Galerii Foxal i zobaczyć Three Colors Pauliny Orłowskiej. W Rastrze będzie córka Anety Grzeszykowskiej, a w piktogramie Rafał Bujnowski. Jest też Koji Kamoji, jest Maria Anto, jest Karol Radziszewski. Są performance, rozmowy, filmy i spotkania. I przez ten jeden weekend sztuka staje się pretekstem do chodzenia po mieście. Czyli wchodzicie gdzieś na kwadrans, coś Was zachwyca, coś irytuje, na coś patrzycie i myślicie, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. I to jest też bardzo dobra reakcja, no bo przyzwyczailiśmy się, że kultura ma być nam dostarczana, że film pojawia się na ekranie, na VOD, muzyka w słuchawkach, a algorytm podsuwa kolejny utwór, serial, podcast. No a tutaj trzeba postąpić staroświecko. Wyjść, chodzić, dać się zaskoczyć. Może dlatego Warsaw Gallery Weekend jest jednym z moich ulubionych pomysłów na rozpoczęcie jesieni. 18-20 września. Wygodne buty zamiast znajomości historii sztuki. A reszta, moi drodzy, wydarzy się po drodze.
1: Nastaw się na chill out. Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: po reklamie.

To jest Radio Chili Z. Przyjemność słuchania to jedno, ale też właśnie kulturalny wybór. No, skoro przed chwilą namawiałam was, żeby zejść z kanapy i pójść do galerii, to teraz uczciwie pozwalam sobie wrócić na kanapę. No, bo na przykład taki wrzesień na Netflixie wygląda całkiem nieźle. I zaczniemy od pytania, którego chyba Bolesław Prus by się nie spodziewał, to znaczy, czy Wokulski nadaje się do streamingu? Przekonamy się już 16 września, wtedy na Netflix trafi nowa lalka. Tomasz Szuchart jako Wokulski, Sandra Drzemalska jako Iza Łęcka, do tego jeszcze Magda Cielecka i Dariusz Chojnacki. Chyba najbardziej interesuje mnie to, czy ta lalka będzie wierna Prusowi, czy przestaniemy go traktować jak szkolny obowiązek właśnie dzięki serialom i dzięki temu, co dzieje się w kinie. No bo przecież pod tym wszystkim cały czas kryje się współczesna historia. Jest obsesyjna miłość, są pieniądze, jest awans, jest człowiek, który osiąga sukces, ale wciąż rozpaczliwie chce dostać się do świata, który uważa dużo lepszy od własnego. Jeżeli brzmi znajomo, no to jakby sami wiecie, co robić. Zakreślić 18 dzień września i 16 dzień września jako te daty, które warto mieć z tyłu głowy, jeżeli to jest dla was interesująca premiera. Jeżeli Prus to nie jest wasz pomysł na jesienny wieczór, no to można oglądać drugi sezon Dżentelmenów. Rozwijają przestępczy biznes nasi bohaterowie, tym razem również we Włoszech. No czy Guy Ritchie ponownie zaproponuje nam świat, gdzie ludzie robią rzeczy zdecydowanie nielegalne, ale w bardzo dobrze skrojonych garniturach, takich, że no, chcemy im kibicować. 10 września wraca też Gdzie jest mój agent? Tym razem jako film, czyli znów zajrzymy za kulisy branży, która na ekranie produkuje marzenia, a za ekranem telefony, kryzysy, ego ludzi próbujących gasić pożary i ratować sytuację za 5/3 przed katastrofą. No, jestem bardzo ciekawa, ale przyznajcie, jesień zapowiada się intrygująco, a Wokulski czy gangsterzy? Wybór należy do was. A to już Gęsty las i chłodno, to jest właśnie Chili Z.

I'm back again na antenie Chili Z. A ja mam dla Was książki dla tych, którzy lubią sztukę, ale niekoniecznie mają ochotę czytać o niej językiem, przy którym po trzech stronach potrzebny jest słownik. I w zasadzie te dwie książki polecam przeczytać jedna po drugiej, no bo pierwsza opowiada o tym, jak artyści próbują trochę rozłożyć ten cały system na czynniki pierwsze, a druga o tym, jak system wycenia artystów. Zaczynamy od grupy buntowników sztuki Borysława Czyżaka. To jest Warszawa lat 80., stan wojennych, no i sześć młodych artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych. Chce czegoś innego. Nie chce grzecznego malarstwa, akademickich reguł. No a ponura rzeczywistość sprawia, że odczuwają silną potrzebę, żeby odpowiedzieć na nią kolorem, groteską, ironią, absurdem. No i powstaje grupa. Dzisiaj ich nazwiska znajdziemy w muzeach, w książkach, w katalogach aukcyjnych. I tutaj zaczyna się paradoks, który bardzo lubię, bo każdy buntownik marzy o zmianie systemu, ale jeżeli odniesie sukces, to pewnego dnia sam trafia do kanonu. Monografia Czyżaka świetnie pokazuje, jak ten proces wyglądał, od młodych ludzi robiących sztukę przeciwko całemu światu, do jednego z najważniejszych zjawisk polskiego malarstwa lat 80. No i wtedy to jest ten moment, kiedy możecie sięgać po drugą książkę, Pasja, pieniądze, prestiż Pawła Domagały, bo ona zadaje pytanie trochę mniej romantyczne, czyli dlaczego jeden obraz kosztuje 5 tysięcy, a drugi 500 tysięcy, a trzeci 5 milionów. No i odpowiedź brzmi nie tylko dlatego, że trzeci jest 500 razy lepszy przecież. Są galerie, są kolekcjonerzy, są doma aukcyjne, doradcy, reputacja, moda, marketing i tak mogłabym wymieniać. Cały ten niewidzialny mechanizm, który sprawia, że obok wartości artystycznej pojawia się jeszcze jedna, czyli cena. Domagała tłumaczy, jak działają rynek pierwotny i wtórny i jak zaczyna się kolekcjonowanie. Dlatego pamiętajcie, warto te książki czytać razem, czyli jak powstaje bunt i jak bunt trafia na aukcję. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Alicja Myśliwiec-Konieczna. Słyszymy się w piątek w programie Dobrze Zmontowane po 13. No i czy mogłabym się pożegnać piękniej? Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co wyście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już dziś o 19:00.

0: Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole. Bank Polska S.A.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj.

0: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Po reklamie.

0: to promocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
2: Magic Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires. Let's go. Lose All Your Friends. Hugo Tares, Lot.
1: Chili Z. Naszemu Gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.